Ginię to zdanie nowe w Sanseremos. I cię da nie ma pucze, nie mnie bol mi ja okej. A mu lepe da im łeca, linka łajn ta imoniera. Fugłę kagłę nie tu kiekuj, laj tu fen jej jeniara.